wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: dishes, dishes, dishes.
1: To jest Melo Radio.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Melo Radio.
1: Podkręcamy tempo. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: podczas wakacyjnych wyjazdów natraficie na sporo utrudnień związanych z remontami. Tak jest na przykład na autostradzie A2 w okolicach Poznania. Trwa tam remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Na niektórych odcinkach są objazdy, na innych ograniczenie prędkości. Stosujcie się do znaków.
1: No dzień dobry, słuchajcie, niby Warszawa, ludzie pracujący, a tu proszę, piekarnia od 6.30, dopiero i siedzę głodna i gaduziuk, zapraszam do 10.00, będę się żywić podkręconym tempem.

James Hype, Waterfalls Melo Radio. Powajbujmy wspólnie i zróbmy poranny vibe check. Dzwońcie do mnie już teraz. 321-321-777 to jest numer do naszego studia. Sprawdzamy, co tam u was słychać, bo jak wiecie, ja nie mogłam zjeść, bo piekarnia jest od 6.30. Straszne.

0: 18 do 7. Trzy szoty w Melo. Melo. Sprawdzamy, jak tam wasz poranny humor z nami na antenie dzisiaj kądził. Siemanko.
1: Siemanko.
0: Wyspałeś się dzisiaj?
1: Tak.
0: Czy jesteś gotowy na... Trzy szoty w Melo. Melo. Jesteś gotowy, kończę?
1: Jestem.
0: Super.
1: Jestem gotowy.
0: To lecimy. Brzoskwinia czy ananas?
1: Ananas.
0: Czemu?
1: Bo lubię.
0: Super. Od przodu czy od tyłu? W pociągu.
1: Od przodu.
0: A wolisz wakacje all inclusive czy na własną rękę?
1: Na własną rękę.
0: Super, Kądziu. Wiesz, że lądują u ciebie skiety Meloradia?
1: O, bardzo dobrze.
0: Tak?
1: Tak.
0: Mega się cieszę, że ty się cieszysz. Wszystkiego dobrego, buziaki dla ciebie. Trzy szoty w Melo. Kądziu jest bardzo odważny i bardzo mi się to podoba. Vin, Gibbs, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.

0: stereo, podkręciło tempo w melo. Marcin, ty lubisz drążkiem pomachać? Masz prawo jazdy?
1: Ma, a takim drążkiem, dobrze. Tak, mam prawo jazdy, lubię jeździć autem.
0: No właśnie, bo ty w newsach masz coś o Formule 1.
1: Mam. Mam nadzieję, że lubisz klocki, bo to z tym związane.
0: Ja zawsze. A już o 7:00 zagramy Just the way you are, Milky, David Guetta. I ten numer zagramy wam punktualnie o 14:00. Nieprawda, o 7:00, przepraszam.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Hanuel, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
9: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
8: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
5: Dziś nadal do Polski z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Do tego jeszcze mamy silniejszy wiatr. O upałach możemy zapomnieć. Na północy i miejscami na południu kraju przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i Warmii lokalnie burze. Temperatura maksymalna od około 18 stopni w rejonach podgórskich i nad samym morzem do 24 stopni na południowym wschodzie kraju.
0: Minuta do siódmej, czas na newsy Meloradia, Marcin Sikora, on the mic.
1: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski bez węgierskiego azylu. Władze w Budapeszcie cofnęły status uchodźcy politykom PiSu, a także żonie Ziobry Patrycji Koteckiej. Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Miejsce pobytu Marcina Romanowskiego nie jest znane. Najpierw wiosenne przymrozki, teraz ekstremalne upały. Sadownicy mają potężne kłopoty. Na przykład porzeczki tuż przed zbiorami w zasadzie ugotowały się na krzakach. Będzie wsparcie, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
15: Należy to zaliczyć do anomalii pogodowych. Powinny być powołane komisje.
1: Poszkodowani rolnicy powinni zgłosić swoją sytuację w urzędach gmin. Na koniec nietypowa atrakcja w Formule 1. Przed niedzielnym wyścigiem na torze Silverstone kierowcy przejadą jedno okrążenie w miniaturowych samochodach elektrycznych. Te zostały zbudowane ze słynnych duńskich klocków.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: No dzień dobry, w piątek. Iga Dudziuk, cześć. I jest drama Książulo kontra pewien znany hotel. Pochylimy się nad tym tematem. Just the way you are. Tak wchodzimy w godzinę siódmą. Dokładnie siódma. Yeah, let's go.

kochasz? Sobel w Meloradiu. Moja wydawczyni znalazła ciekawe statystyki, bo ona świetnie liczy. Otóż mężczyźni najczęściej mylą przyjazne zachowanie kobiety z filtrem. Z flirtem. Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, to nie są moje godziny. No w każdym razie, drodzy panowie, to, że się do was uśmiechamy, nie zawsze to oznacza. Czasami po prostu się z was śmiejemy. Magnetic, Debausa, podkręcamy tempo.

0: Illusion Dua Lipa. Ja nie wiem, czy chciałabym być Dua Lipą, czy chciałabym być z Dua Lipą. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Książulo jest niezaprzeczalnie najpopularniejszym youtuberem w tym kraju. Słynie z tego, że testuje różne knajpy, a teraz również hotele. Ostatnio był w Pobierowie, w hotelu Gołębiewskim i mega mu się tam nie spodobało. Klimatyzacja nie działała, brudna woda leciała. Ocenił ten hotel bardzo, ale to bardzo negatywnie. I posłuchajcie, jak to się wszystko skończyło.
1: Mam zakaz wjazdu do Gołębiewskiego.
2: Przepraszam, że pan tak długo czekał, ale tutaj, szanowny panie, zgodnie z decyzją hotelu nie możemy przyjąć pana rezerwacji ani świadczeń usług hotelowych.
0: Podobno już może niby tam jeździć, ale jeżeli kiedykolwiek pomyślicie, że źle wykonujecie swoją pracę, to pomyślcie o marketingu hotelu Gołębiewskiego.

0: Alabama Trend w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, a w tej godzinie zdradzimy wam, jak poderwać blondynki, a jeżeli jesteście, moje panie, brunetkami, to warto się przefarbować. Nie pożałujecie, obiecuję.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
2: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
6: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
6: Szczegóły na Facebooku. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
14: Paulina Sykut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Senre.

0: 1,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
4: A czemu się ubierasz?
3: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
4: A dzieci?
3: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
4: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
3: I duży parking.
4: To idealne miejsce.
3: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar, litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Cocolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
8: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
9: Mamo, będzie spalony?
10: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl. Po reklamie.
13: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Podkręcamy tempo od samego rana. Ja już, słuchajcie, wypiłam dwie kawy z cukrem. Daj se. A w internecie krąży teraz filmik, który jest bardzo wiralowy, o tym, jak poderwać blondynkę. Posłuchajmy.
1: Jeżeli chcesz spotkać na randkę albo zapoznać się dziewczyną, to mogę powiedzieć: siema, brodyneczka, chcesz umówić się do kina?
0: Wow, jestem cała twoja.
1: Naprawdę? Omegy, no to jest normalnie czat.
0: Ogierze, zapraszam cię na śniadanko z samego rana. Zokaria, Andy Dust, Caris, to Melo Radio.

0: Bledka, tańcz. Marcin.
1: Tak.
0: Skończył się cukier.
1: No to muszę pójść do sklepu, ale to po serwisie.
0: Ale obiecujesz?
1: Obiecuję.
0: Bo ja kawę bez to nie lubię, jestem jeszcze dzieckiem. A porozmawiamy sobie o tenis!
1: Tenis na przykład, tak. I będzie też tsunami, ale takie całkiem fajne.
0: Tsunami może być fajne?
1: Może być fajne. Dowiecie się tego w newsach.
0: No to słuchajcie koniecznie. A już o 8 zagramy. Hurts, Aben. I tak pięknie wam zagramy punktualnie o 8, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM.

Sandra. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Zanim pojawisz się w koło

0: Твой день. Автопромоция. Реклама. Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
9: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
14: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
15: Volkswagen.
16: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 m2 ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
17: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Trafik.
1: Ula Myszkiewicz, spójrzmy co na drogach. Mamy utrudnienia na drodze S17 Kołbiel-Garwolin w pobliżu Lipówki w województwie mazowieckim. Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Lublina. Tworzą się korki. Życzę Wam cierpliwości i bezpiecznej drogi. W pogodzie. Dziś w miarę stabilnie, to znaczy bez gwałtownych burz i ulew, ale na północy i północnym wschodzie będziemy mieć przelotne opady, a na Warmii i Mazurach lokalnie może zagrzmieć. Maksymalnie na termometrach zobaczymy od 19 do 24 stopni. Dziś w całym kraju mocniej powieje, a weekend szykuje się deszczowy i pochmurny.
2: Minuta do ósmej, czas na newsy Meloradia, Marcin Sikora on the mic.
3: Premier bez poselskiego immunitetu Donald Tusk zrzekł się go po pozwie złożonym przez Instytut Polski Suwerennej, którego prezesem jest Zbigniew Ziobro. Oskarża premiera o zniesławienie w sprawie finansowania instytucji przez zonda krypto. Według ABW prawie 500 000 zł trafiło do Instytutu Polski Suwerennej. Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński nazywa pozew skandalem.
4: To jest bezczelność Zbigniewa Ziobro i całej suwerennej Polski firmowanej dzisiaj przez PiS.
3: Premier gotów jest na konfrontację w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobro. Teraz tenis. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Uratowany z ulicy pies Tsunami pomaga wydobywać ludzi spod gruzów w Wenezueli. Jest w typie rasy Border Collie. Zabiedzone zwierzę zostało kilka lat temu przygarnięte i wytrenowane na psa ratownika. Stało się symbolem nadziei dla Wenezuelczyków.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Chciałam krzyknąć przez megafon, że Piątello, ale Marcin wyjął baterię, nie?
3: No, przepraszam, zdarza się, no.
2: Piątek! Woo! Lecimy!
3: Wow!

0: ale Sonate Smith, I like it. Ja jestem gotowa na weekend. Daria, moja cudowna wydawczyni.
1: I ja też jestem gotowa z Marcino. Tobą zawsze.
2: Ja też bardzo nawet.
0: A czy wy jesteście gotowi? Sprawdźmy to. 321-321-777. Gotowi na wszystko. Dzwońcie do nas teraz, w tym momencie. W ogóle już rzućcie wszystko i dzwońcie. Chyba, że jedziecie samochodem, to za chwilę.

jak to pobudza, jak to rozbudza. Fire, fire w Meloradiu, tak się podkręca tempo u nas. A ja czekam na telefon od was. 321-321-777, gotowi na wszystko? To już za chwilę.

0: modelki włodarskiej. Chyba, że z tobą tak podkręcamy tempo. Prawie 17 minut po godzinie 18. Wiecie, co to oznacza?
1: Gotowi na wszystko.
0: To jest ten moment, to jest ta chwila. Z nami dzisiaj Andrzej, który rwie słoneczniki. A nie jakieś dziewczyny, słoneczniki. Ciężko pracuje. Siemano, Andrzej.
2: Siemanko.
0: Usłyszysz teraz, Andrzeju, dwa pytania. Będziesz miał czasu w zasadzie, ile będziesz chciał na udzielenie odpowiedzi. I jak zgadniesz, a w zasadzie wybierzesz poprawnie, to zdobywasz skietki.
2: Okej. Okay.
0: Czy wszystko rozumiemy?
2: Tak.
0: Dobra. Które zwierzęta łączą się na całe życie? A. Zające. B. Łabędzie.
2: Łabędzie.
0: Gościu, brawo. Ty wiesz wszystko o miłości, Andrzej. Brawo. Jakiej muzy słuchasz na co dzień?
2: Muzyki, no to na hip-hop, trochę takiego trendu.
0: Idealnie. Wow, Andrzej, wow. No to tak. Czy raper Oki ma wciąż kolce na głowie? Tak? Nie?
2: Tak.
0: A spróbuj jeszcze raz.
2: Nie.
0: Brawo, Andrzej! Gratulacje, wygrywasz skiety od Meloradia.
2: No, dobre, dobre.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Lumix. 26 po 8. Zdradzę wam, kto z was powinien skupić się na oszczędzaniu i wyjątkowo to nie jestem ja, mimo że uważam, że po wyspaniu się jest to drugie najpiękniejsze słowo. Rise up, to wam gramy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
7: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
8: Volkswagen.
9: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej

0: pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Brie Commerce zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca. Słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

Nie wiem jak wy, ja już rozbudzona. Hot right now, DJ Fresh, Rita Ora. Baranie, lwie, strzelcu, proszę dać nas głośniej, bo to wy powinniście uważać na wydatki. Mądre, magiczne głowy sprawdziły, że te znaki zodiaku mają nie po drodze z pieniędzmi, kupują, co im się żywnie podoba, nie sprawdzają, ale jest na to rozwiązanie i to dla każdego znaku zodiaku. Meloradio.pl, jeżeli macie ochotę na 200, a nawet 500 zł, bo możecie to wywalić na co tylko chcecie, to zapraszamy. Meloradio.pl, tam się kierujemy, przekonajcie nas, że powinniśmy wam wysłać pieniądze. All the time, John Summit.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: karnawał, Gibbs, PZ, For Money. Jakby tak w rytm tej piosenki jechać do pracy, to każdy byłby zawsze na czas. O, ja się bardzo cieszę, tak spoglądam, Marcin, w newsy i będzie gorąco, będzie można się rozbierać.
1: Tak, generalnie mogłabyś coś zdjąć z siebie, jak będzie ciepło, nie?
0: Nie mam stanika, przepraszam.
1: Przykro mi.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Talk to you, another. Ten numer zagramy wam punktualnie o 9:00, kiedy inni będą gadać, a za chwilę newsy oraz pogoda.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Użel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
2: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
3: Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu.
4: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
4: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
5: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
4: Szczegóły na Facebooku.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
12: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Media Expert, taniej masz.
16: O reklamie.

0: Na drogach sporo wakacyjnych remontów. W Mazowieckiem m.in. na obwodnicy Garwolina. Na drodze krajowej nr 10 między Nową Łubianką a Piłą w Wielkopolsce ruch wahadłowy, mogą tworzyć się korki. A w centrum Krakowa od jutra zamknięta Grzegórzecka, będą objazdy. W kraju duże zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie. Na Warmii i Mazurach mogą wystąpić lokalnie burze. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 24 stopni. Dziś mocniej powieje, szczególnie nad morzem. I taka pochmurna deszczowa aura pozostanie z nami przez cały weekend. Znów do łask wróciły parasole i kurtki przeciwdeszczowe z kapturem.
1: Minuta do dziewiątej, czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora on the mic.
2: Na początek gdański pożar ładowni statku ze złomem. To na nabrzeżu szczecińskim. Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu jest 17 zastępów straży. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura wyniesie około 20 stopni, ale w kolejny weekend już około 30 i może zrobić się też bardzo gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
2: W połowie lipca najcieplej ma być w Polsce południowej i centralnej. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej, czyli wyniki meczów na mundialu. Hiszpania zwyciężyła z Austrią 3-0, Portugalia pokonała Chorwację 2-1, a Szwajcaria wygrała spotkanie z Algierią 2-0.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: I mamy godzinę dziewiątą, słuchacie Melo Radia. Rano trzeba rozgrzać aparat mowy, dlatego WhatsApp się przyda. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. i Gadudziuk. Cześć, witajcie. Talk to you, bardzo wakacyjnie. Another, tak podkręcamy tempo z samego rana.

Thunder, Gabri Ponte, Lumix, tak podkręcamy tempo. 11 minut po 9. A teraz będzie potrzebny WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Słuchajcie, nie ma już upałów, jest relatywnie chłodno, więc ja mam proste pytanie. Co robić, aby się ogrzać? Dobrze słyszycie, co robić, aby się ogrzać? Czekam na głosówki od was, te najbardziej szalone zostaną nagrodzone, ale muszą być takie serio odklejone. Co robić, aby się ogrzać? WhatsApp Meloradia, meloradio.pl.

0: Move Your Body w Meloradiu. Mamy 16 minut po godzinie 9, słuchacie Meloradia i bardzo dobrze, jest to jedyna słuszna stacja w tym kraju, a my sprawdzamy, jak się ogrzać, bo taka aura pogodowa niezbyt sprzyjająca, jakoś tak chłodno się zrobiło. Na szczęście jesteście wy, drodzy słuchacze, meloradio.pl, tam odnajdujemy odnośnik do WhatsAppa i tam dajecie mi znać, jak się ogrzać. Wojtek się zaciął, to nic, więc zobaczymy naszego innego słuchacza.
1: Stanąć na słońcu w takim miejscu, gdzie nie wieje wiatr i się ogrzać.
0: Jest to genialne, ale trzeba uważać i pić dużo wody. Jest też taka propozycja.
2: Zrobić 1000 pompek.
0: Nie no, stary. Ja umiem zrobić jedną pompkę i to damską. Miozalia, dopóki się nie znudzisz, Meloradio.

0: Bibi Rexha, David Guetta. Sprawdzamy, jak się najlepiej ogrzać, Wojtek.
1: Szukasz egzotyki? To się przytul do drzewa.
0: To akurat nie był Wojtek, to będzie Wojtek.
2: Należy założyć skarpety do sandałów.
0: I to jest najbardziej polskie podejście, to lubimy.
3: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
2: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy. You ready?
4: Tylko w Disney Plus. Every second counts, baby. Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon. Restaurant is flooded. To już ostatnia szansa.
5: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
6: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koniec.

0: Ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: ale ten duet jest dobry. Lanberry, Trips, dzięki, że jesteś. W ogóle nie ma za co, Daria.
1: Ja ci też bardzo dziękuję, było super, że tutaj jesteś. No ale powiem ci, że nie zawsze było pięknie i kolorowo.
0: Ale o czym ty mówisz?
1: A może posłuchajmy, co?
0: Wow, tu jest cały plik na mnie. Iga wpadka 1, Iga wpadka 2, Iga wpadka 3. No dobrze, sprawdźmy to. Ja nie wiem, ja
1: słuchamy.
0: Na pewno wszystko dobrze zrobiłam. I ten numer zagramy wam punktualnie o 14? Nieprawda, o 7, przepraszam. No ale się poprawiłam, tak?
2: No, tak.
1: Nie, no to jest najważniejsze, tak. Więc okej, wybaczam. Okay.
0: Prawie 17 minut po godzinie 18.
1: O. Halo, a ta 18 to skąd? Była 8, niunia.
0: Ale tu i tu jest 8.
2: No właśnie.
1: Okay. A to miałeś z matematyki?
0: 3 z plusem.
1: Okej, okay, no dobra, to rozumiem.
0: Słychać. Mężczyźni najczęściej mylą przyjazne zachowanie kobiety z filtrem. Z flirtem.
2: To jest mój po prostu the best.
1: I dzięki temu zapamiętam tą informację do końca życia.
0: Wiecie co, to może ja po prostu wrócę na popołudnie. Ale Farben, Body Talk. Bo to trudne słowo. Flirt, filtr, bez sensu.
2: Dlatego mężczyźni mylą.

0: mój faworyt Invisible w Melo Radio. Tradycja, tak?
1: Jej, tak, wow, dokładnie tak.
0: Czyli teraz rzucamy wszyscy pracę i idziemy w Melo, tak?
1: Tak.
2: Dokładnie.
1: Róbmy to.
0: No to żeby tradycja, jak to się mówi po starczemu, miała...
1: Żeby tradycji stało się zadość.
0: O, właśnie to. How much is the fish?

0: a tego pana usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Skuter, za chwilę newsy, będzie pogoda, a o 10 zaczynamy program bez mówienia. Sama muza, podkręcamy tempo. Buźka, kocham was.
1: A już o 10 zagramy
0: I Run. I ten numer zagramy wam punktualnie o 10, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
8: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
9: Volkswagen.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a, czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
14: Marian?
15: Hmm?
14: Ty to lubisz taniej kupić. Nie?
15: Oj, lubię, Barbara. A co?
14: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
15: O, i to lubię najbardziej.
16: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Trzy dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
7: Po reklamie.

0: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na A1 na odcinku węzeł Kutno Wschód Piątek. Zderzyły się dwie osobówki z busem. Z kolei na trasie S2 na odcinku węzeł Aleja Krakowska Warszawa Wilanów zderzyły się trzy auta. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Trespola. Dziś pogoda niezbyt dobrze wpływa na nasz organizm. Niektórzy mogą chodzić z nosem na kwintę i być nieco rozdrażnieni. Bądźcie wyrozumiali. W całym kraju mocniej powieje, a temperatury nie za wysokie, do tego jeszcze zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu, głównie na północy i północnym wschodzie. Tam też może jeszcze zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie od 19 do 24 stopni.
1: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Trzęsienie ziemi nawiedziło Indonezję. Wstrząsy o sile 6,2 stopnie wystąpiły na wyspie Halmahera. Nie ma na razie doniesień o ewentualnych ofiarach czy zniszczeniach. Warszawa myje ulice wodą z basenów. Tak jest bardziej eko i taniej. Służby sprzątające korzystają z przerw technicznych w pływalniach. Zarząd oczyszczania miasta Magdalena Niedziałek.
2: W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione, jednak woda z nich zamiast trafić do kanalizacji jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
1: W poprzednich edycjach Warszawa wykorzystała w ten sposób w sumie około 14 milionów litrów wody. Koniec ery płyt w 2028 roku. Sony oficjalnie poinformowało, że nie będzie więcej gier na PlayStation na fizycznych nośnikach tego typu. Firma stawia na cyfrową dystrybucję.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
11: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert, taniej
14: masz.
15: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
16: Serwus z tej strony.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
5: A czemu się ubierasz?
4: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
5: A dzieci?
4: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
5: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
4: I duży parking.
5: To idealne miejsce.
4: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
0: Porekla.

0: Погода.
1: Do Polski napływa chłodne atlantyckie powietrze. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na Warmii może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Uczucie chłodu może potęgować silniej dzisiaj wiejący z zachodu i północnego zachodu wiatr.
2: To są newsy na 11. Małgorzata Mura, zapraszam. Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach od 1 września. Teraz tymi przepisami zajmie się Senat. A są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, z matematyki 55%. Wakacje to praca sezonowa, ale okazuje się, że nie jest łatwo. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące, mówi specjalistka do spraw HR-u Anna Kusa.
3: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja.
2: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić od 35 do 45 zł za godzinę, a do tego dochodzą jeszcze napiwki.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 zł za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
6: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
7: Volkswagen. U nas nabędziesz najpraktyczniejsze obrączki tradycyjne. Bezpłatnie powiększysz lub zmniejszysz ich rozmiar. Istnieje możliwość wykonania obrączek z materiału powierzonego. Na bezpieczne zakupy zaprasza Goldkram, najstarszy zakład jubilerski w Koninie. Stary Konin, ulica Kremowa 5.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukaj mnie, cierpliwy dzień po dniu.
14: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
15: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
14: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
15: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
14: Szczegóły na Facebooku.
16: Po reklamie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj, dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
14: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl.
15: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
16: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
17: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
16: A co?
18: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
17: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
18: Bo zależy mi na sobie.
17: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
19: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM. Pogoda.
20: Ula Myszkinis, spójrzmy co w pogodzie. W ten weekend o upałach możemy zapomnieć, będzie pochmurno i deszczowo. Dziś przelotny deszcz i lokalnie burze na północy i północnym wschodzie, na południu też może jeszcze pokropić. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni. Uczucie chłodu może potęgować wiatr, który mocniej powieje z zachodu i północnego zachodu.
21: To są newsy na 12. Małgorzata Mury, zapraszam. 49-latek groził nożem pracownikom Urzędu Miasta Sosnowiec. Miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Według wstępnych ustaleń mężczyzna wtargnął do jednego z pomieszczeń, gdzie wyciągnął ostre narzędzie. Uciekł jeszcze przed przyjazdem policji, ale funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Niebawem ma usłyszeć zarzuty. Będą ogromne straty w uprawach, mówią rolnicy. Doświadczeni przez ostatnie burze na Lubelszczyźnie, grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
22: Mali nie ma, porzeczki, wszystko te jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała obacić jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
21: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. A nad morzem sztorm. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują od Świnoujścia po Hel. W porywach może być do 8 stopni w skali Beauforta.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
15: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
16: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
17: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
22: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
23: Volkswagen.
24: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
25: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: The Prodigy Disclosure.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
7: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
7: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
8: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
7: Szczegóły na Facebooku.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
9: To są newsy na 13. Małgorzata Mura, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je prezydent miasta. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Teraz Dolny Śląsk. Poniżej zapory w Pilchowicach zaczyna się montaż bariery, która ma zatrzymać katastrofę ekologiczną. Bilans remontu zapory to już 19 ton śniętych ryb. Nadal nie wiadomo, jak zanieczyszczona została rzeka. Na pomoc z kolei czekają przedsiębiorcy, którzy przez remont i katastrofę ekologiczną na Bobrze stracili ogrom rezerwacji.
10: My sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, jak bardzo potrzebny jest remont zapory. Natomiast to, co się dzisiaj dzieje na rzece, nas kompletnie przeraża.
11: Brak możliwości pływania statku, brak możliwości wynajmowania sprzętu wodnego.
10: Przyjmujemy ogromną ilość rezygnacji z przyjazdu na tegoroczne wakacje.
9: Inwestor odpowiedzialny za remont zapory, Tauron Ekoenergia, ma zorganizować na nowo rozmowy z przedsiębiorcami.
12: Sponsorem programu jest firma BROS, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl

0: słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Z tym gościem spotkamy się podczas Sunrise Festival już pod koniec lipca, a w międzyczasie przejął miejsce pierwsze 30 Meloradia. Tak, to Urzel ze swoim Moving to the Sun zdobywa szczyt. Ostatnio bardzo wiralowa propozycja, szczególnie w mediach społecznościowych. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: A z tej strony fajnie być z wami.
0: M to muzyka, której chcesz.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo z Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
13: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
18: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: To niska cena.
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
14: You ready?
15: Tylko w Disney Plus.
16: Every second counts, baby.
15: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
17: Restaurant is flooded.
15: To już ostatnia szansa.
18: I am selling the building.
15: By uratować to miejsce.
19: We have each other and nothing left to lose.
15: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
24: Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu.
0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
14: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
0: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
14: Do zobaczenia. Pozdrawiam ciepło.
0: Szczegóły na Facebooku.
17: Mamo, będzie spalony?
23: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
24: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: To są newsy na 14. Małgorzata Mura, zapraszam. Nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier Donald Tusk. Odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
2: Nie będę się wahał, albo uwierzę ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek. No to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
1: Najpóźniej do końca roku ma być wdrożony system elektronicznej rejestracji, by wyplenić pokusę omijania kolejek. A korki czekają Was na Zakopiance. Na wjeździe do Krakowa w Libertowie drogowcy z powodu budowy tunelu od dziś zamykają jeden pas w kierunku Krakowa. I jeszcze ciekawostka, w Nowym Jorku dziś wielkie wesele gwiazd. Jednak jak donosi New York Post, Taylor Swift i Travis Kelce, bo to oni będą świętować, są już

0: Słuchajcie, co prawda program dopiero się zaczyna, ale ja muszę wam to powiedzieć już teraz. Muszę, bo się po prostu uduszę. Już w tym momencie możecie wejść na stronę meloradio.pl i tam zgłosić się do zabawy i pojechać na Sunrise Festival z Meloradiem. Mamy dla was karnety, mamy dla was miejsce do Kimy i mamy dla was, no właśnie, wlotki na najlepszą imprezę z muzyką elektroniczną w tym kraju. Meloradio.pl, zgłaszajcie się.
1: Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
0: Pamiętajcie o tym, żeby pokazać, z kim chcecie jechać, napisać, dlaczego akurat z tą osobą, a my już od poniedziałku wysyłamy was w pakiecie na Sunrise Festival. Właśnie zgłoszenia już możecie przemyśleć, albo już nawet możecie wysłać, jeżeli macie przemyślane. A dzisiaj w programie będziemy oczywiście jeszcze wracać do Sunrise Festivalu, ale też pogadamy o mundialu, co powoduje podawanie śledzia i przede wszystkim, co takiego zjadła Anna Lewandowska. Mikołaj, siemano!

Alan Walker Remake w Melo Radio Dancing in Love. Tak właśnie podkręcamy tempo w piątek, w wakacje, a skoro wakacje, no to fajnie by było wyskoczyć gdzieś nad wodę i za chwilę tam się właśnie udamy, ponieważ nie każdy wakacje potrafi spędzać bezpiecznie. I tutaj tak już na poważnie. Uważajcie z wodą, bo nie ma żartów. And go.

Rakieter w Melo Radio. Tuesday. Na szczęście dzisiaj Friday. I można się wybrać nad wodę, tylko proszę, proszę, trochę wyobraźni ze sobą nad tę wodę zabrać. No bo niestety w warmińsko-mazurskiem, no to znalazł się facet, który ewidentnie, zrozumiem się, rozstał na brzegu, ponieważ zabrał motorówkę, do motorówki trzy dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat i go odcięło na środku jeziora, bo tak wnioskuję, że chyba mu się jezioro Mamry pomyliły z Mamrotem. I nie ma, że sorry papi.

vibe w tym numerze Baker Matt One Day w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakmate. A teraz przenosimy się do Trójmiasta. I to no nie w kontekście samego openera, chociaż też, ponieważ właśnie na tym festiwalu pojawiły się dwie bardzo ważne dla naszego kraju osoby, jeśli nie najważniejsze. Robert Lewandowski i Anna Lewandowska, jego żona. Może na odwrót powinienem przedstawić tą... Może to jest właśnie część tych wpisów, nie, i tak dalej. Ale na tym openerze pojawili się Lewandowscy i pojawił się też no, niesamowity temat, który teraz grzeje wszystkie portale, mianowicie Anna Lewandowska zjadła fast fooda. Słuchajcie, i pojawiły się teraz różne opcje. Czy to był kebab, czy to była zapiekanka, ale wszystkie poszlaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Anna Lewandowska zjadła hot doga na openerze. No i co teraz będzie? Dupa urośnie. Ale wiecie, no teraz do Ameryki się przeprowadzają, nie, więc trzeba się wtopić jakoś w tłum.

0: Waterfalls. To James Hype, Sam Harper i Bobby Harvey w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo, a za chwilę zerkniemy, ile zarabiają dzieci w Polsce. W sensie nie z pracy, bo oczywiście to by było nielegalne. Natomiast kieszonkowe już jak najbardziej legalne jest. I ile teraz trzeba dziecku dać? No, o tym powiemy za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
16: A czemu się ubierasz?
15: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
16: A dzieci?
15: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
16: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
15: I duży parking.
16: To idealne miejsce.
15: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
17: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet drobiowy panierowany 4,49 za 100 gramów i surówka z kapusty białej 1,99 zł za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
18: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
19: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
20: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
19: A co?
21: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
20: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
21: Bo zależy mi na sobie.
20: A jak dziś?

0: 35 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Galantis Melo Radio. No money, tak podkręcamy tempo, a skoro jesteśmy przy temacie kasy, ponad 300 zł miesięcznie to już norma, jeżeli chodzi o kieszonkowe. Tyle właśnie dają dzieciom, no prawie 37% Polaków. To jest najliczniejsza grupa rodziców i właśnie mówią, że ponad 300 zł miesięcznie swoim pociechom przelewają, najczęściej szybkim przelewem na telefon. I muszę powiedzieć, że to takie słabe liczby. No bo na przykład w Meloradiu codziennie jest do zgarnięcia 200, a nawet 500 zł. To oczywiście w szybkiej kasie, do której możecie zgłaszać się na meloradio.pl.

się nie będzie, wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

0: Jazzy i Chris Lorenzo w Melo Radio. We Freakfajcie to Invisible, tak właśnie podkręcamy tempo, a znam jedną taką grupę zawodową, która pewnie chciałaby być niewidzialna. Są to Kanarzy, ale zawsze ich można poznać na kilometr.
1: Nie o Kanarach będzie w newsach, ale o dłużnikach i o Gapowiczach.
0: No właśnie.
1: Ile zalegamy kasy?
0: Pamiętajcie, żeby zawsze im się patrzeć na buty. Oni zawsze noszą ładne buty.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
4: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
1: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
1: O, i to lubię najbardziej.
5: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
6: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
14: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
15: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
16: Volkswagen.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
19: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
20: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
19: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
20: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
19: Szczegóły na Facebooku.
21: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. 3 dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Kierowcy, i na początek ważny news dla was. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, tak prognozuje portal epetrol.pl, ale podwyżki nie powinny być duże. 5 kąpielisk zamknięto w Zatoce Gdańskiej, powodem jest zakwit sinic. No a skoro mamy wakacje, to rośnie liczba gapowiczów, czyli osób, które jeżdżą bez biletu. Jesienią przybywa liczba dłużników. Big Info Monitor i Diana Borowiecka.
3: W bazie dłużników Big Info Monitor widnieje obecnie blisko 132 tysiące osób, które trafiły tam przez brak biletu, a ich łączny dług zbliża się do 207 milionów złotych.
2: Spośród województw najgorzej wypada łódzkie, jest tam ponad 42 tysiące dłużników.
1: 15 na zegarach, zaczynamy więc kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej zdradzimy tajemnicę, dlaczego niektórzy ludzie podają śledzia zamiast ręki. Jest za tym ważny powód.

A na żywo brzmi jeszcze lepiej, naprawdę. Shout Robin Schulz, Love Tonight. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie w Melo Radio. No to teraz pora rozwiązać tę zagadkę. Co powoduje podawanie śledzia? No więc okazuje się, że smartfony. Smartfony mają być odpowiedzialne właśnie za zanik generalnie zdolności manualnych, a także siłowych. I to może też właśnie wpłynąć na siłę podawania dłoni. Ale nie tylko dla panów niesie to negatywne konsekwencje. Czytam też, że smartfony mogą powodować zmarszczki szyi. Wszystko dlatego, że się patrzymy w dół cały czas i się marszczy szyja. Dobrze, że chociaż w podstawówkach tych smartfonów teraz zakazali. Nowe przepisy wchodzą w życie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną to Trips i Kubańczyk, a ty Trips to już wiesz co. Ale zmieniamy teraz nieco vibe i wchodzimy w magiczne rejony. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w Szczecinie mamy teraz naszą własną ulicę Pokątną. I oczywiście jak to w Polsce nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ no tam niektórzy radni mieli zastrzeżenia do tej nazwy, mówili, że to nie po polsku tak dokładnie, a zresztą Pokątny zgodnie ze słownikiem to taki, wiecie, zajmujący się nielegalnymi czynnościami. Nawet jeden radny zwrócił uwagę, że równie dobrze możemy mieć w Szczecinie ulicę złodziejską, kradzieży albo przekraczania prędkości. No nie mogę się z tym zgodzić, panie radny. Ulica złodziejska może powstać tylko i wyłącznie w Warszawie. Mamy taki budynek, biały, okrągły. Nie wiem, co tam jest w środku. Chyba cyrk jakiś.

0: Tanema, Lisa w Melo Radio. To jest Bad Angel. A wiecie, co jeszcze jest złe, kiedy jestem na plaży i muszę taki dialog odbywać z ludźmi?
1: Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko.
0: Jeżeli chodzi o bebech, to wiemy, dlaczego on powstaje u mężczyzn z wiekiem i wcale nie chodzi o, nie wiem, opijanie się różnych napojów albo jedzeniu. To wszystko genetyka, słuchajcie. Nowe komórki macierzyste zostały odkryte i tam tłuszcz podobno sam się namnaża z wiekiem. No dobra, to taka wymówka wygodna, ale trzeba rzeczywiście ten brzuszek nieco zrzucić. No to chyba najlepiej jakoś tak energetycznie, nie? Na plażę, do dobrej muzyki. No to Sunrise Festival czeka i możecie na niego pojechać, bo zabieramy was właśnie do Kołobrzegu. Na Sunrise Festival na meloradio.pl znajdziecie wszystkie szczegóły, karnety są do zgarnięcia.
2: Meloradio Konik na 99,6 FM. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
18: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
19: Citroen. Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
20: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
21: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
22: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
21: A co?
23: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
22: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
23: Bo zależy mi na sobie.
22: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
25: O!
24: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: O, a o ile?
24: 35 groszy taniej.

To Blank & Jones, Malo Radio Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo, a teraz sprawdzamy, co słychać na Mistrzostwach Świata. FIFA zmusza konopny sklep do zniszczenia mundialowego bonga. No więc jeden taki właśnie sklep w Toronto wprowadził do swojej oferty bongo w kształcie pucharu Mistrzostw Świata. No i FIFA ewidentnie się to nie spodobało. Nakazali cały nakład zniszczyć. Chociaż patrząc na to, co robią tam sędziowie, to nie wiem, czy cały nakład rzeczywiście został zniszczony. No żeby spalonego dać zamuśnięcie włosami? Naprawdę? Coś mi się wydaje, że wszyscy piłkarze do końca mundialu opylą się na zero.

0: Lumix, Self-Aware w Meloradiu. Bardzo mnie zasmuciły newsy z poprzedniej godziny, że dlaczego? Będzie droższe paliwo. Ale przynajmniej na czymś innym samochodzie będzie można oszczędzić.
1: A na czym? No to powiem za chwilę w newsach.
0: Ciekawe, czy nam tak wyjdzie na zero, jakby to podsumować.
2: A już o 16 zagramy
0: Fast Cars Superstars. Ten numer punktualnie o 16.

0: Słuchaj na 99.6 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka! You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy. By wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
21: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie. Przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
22: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
24: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
0: Sprawdź u dilera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
1: Volkswagen.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji Voxbox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Premier stawia minister zdrowia ultimatum. Do wtorku Donald Tusk ma dostać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. W innym przypadku podejmie decyzje personalne. Jak kupować OC, to najlepiej teraz, bo jest najtańsze. Środkowa stawka to 629 zł. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
3: Najdroższym miastem był Gdańsk z medianą 798 zł, ale największym zaskoczeniem jest Szczecin, który jako jedyne miasto wojewódzkie odnotował podwyżkę miesiąc do miesiąca.
2: Z miast wojewódzkich najtańszy jest Rzeszów. No i jeszcze gorący mundial, ale wcale nie chodzi o emocje, bo według synoptyków jutrzejszy mecz Francji z Paragwajem w Filadelfii odbędzie się w skrajnym upale. Temperatura może przekroczyć 40 stopni.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 500 zł za butelkę wody. Tyle właśnie trzeba zapłacić w niektórych miejscach. No jednak nie tylko OC w Szczecinie rośnie.

Flo Rida i Sea of Mello Radio Wild One. Słuchajcie, jest afera. Wcześniej była afera krewetkowa, to teraz jest afera wodna, ponieważ w Szczecinie kobieta przyszła do restauracji, powiedziała, że tak bardzo jej się chce pić, czy może by jej odstąpili butelkę wody, na co właściciel powiedział, no jasne, oczywiście, szanowna pani, proszę bardzo, można kupić wodę. No tylko problemy były dwa. Pierwszy był taki, że restauracja jeszcze nie była otwarta, a drugi problem był taki, że pani jest pracowniczką Urzędu Skarbowego. No i mandat 500 zł i czekam tylko na tę fantastyczną wypowiedź. Ty babo! Ty babo!

0: to Asher w Melo Radio.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: A już teraz to, co mi się lubią najbardziej, czyli szybka kasa. Dzisiaj do zgarnięcia 500 zł, no bo w końcu weekend zbliża się wielkimi krokami i niektórzy mają też wielkie plany. Tak jak na przykład Adrian, który ma teraz 5 sygnałów, aby odebrać od nas telefon. No, co jest? Włączony jest telefon. O, z opóźnieniem dzwoni. Nie zapłaciliśmy rachunku.
2: Halo, halo.
0: Cześć Adrian, Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: Cześć Mikołaj.
0: Adrian, powiedz, gdzie cię złapaliśmy? Śmigasz już na weekend, czy jeszcze w pracy?
2: Jeszcze w pracy niestety.
0: Okej, okay, no to ale te ostatnie minuty umilimy ci teraz. Byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
2: No mam taki mały plan do zrealizowania. I szczerze mówiąc, no chciałbym upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, no bo nigdy nie wzbiłem się wyżej niż podskoczyłem, a marzeniem moim było zawsze przelecieć jakimś samolotem, a przy okazji no mam taką małą niespodziankę dla mojej partnerki życiowej. Czeka ona już troszkę czasu, bo się szykuje do tego, zbieram się, no i chciałbym po prostu jej się oświadczyć przy okazji tego lotu.
0: Adrian, no to piękne masz plany, brachu. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak wręczyć ci ten właśnie dźwięk, no bo powiem tak kolokwialnie, bo on oznacza, że możesz już lecieć nomen omen do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Melo Radia.
2: Dziękuję wam ślicznie.
0: Trzymam za ciebie kciuki. Daj znać, jak poszło.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Spezet i For Money. To karnawał i chociaż karnawał to vibe taki mocno letni, a jak lato, to też zdarzają się ludzie, którzy lubią sobie rezerwować miejsca wypoczynku. I to nie tak, że sobie rezerwują jakiś hotel czy coś, tylko w tym hotelu idą krok dalej. Jest na nich patent, a jaki zdradzimy w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich informuje o trwającym naborze na studia. Prawo, psychologia, administracja, ekonomia, pedagogika, energetyka, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Gwarancja wysokiego poziomu kształcenia, praktyczne zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców oraz indywidualne podejście do każdego studenta. Nie zwlekaj. Dołącz do grona naszych studentów i zacznij budować swoją przyszłość już dziś. Więcej na wskm.edu.pl. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich. Twój klucz do sukcesu.
5: Innowacyjne systemy grzewcze i chłodnicze od ArtDom. Pompy ciepła, klimatyzacja, rekuperacja, fotowoltaika. Atrakcyjne warunki współpracy i spokój na lata. Wybierz ArtDom i sprawdź naszą ofertę. Jesteśmy liderem montażu pomp ciepła Panasonic w Polsce. www.artdomservice.pl

0: 299.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Domowe przetwory. Spiżarnia bogata. Z Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
14: Szukaj mnie,
15: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
16: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
15: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
16: Do zobaczenia. Pozdrawiam ciepło.
15: Szczegóły na Facebooku.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Po reklamie.

SOS, to Avicii, Aloe Black w Meloradiu. Na pewno znacie takich ludzi, którzy na wczasach w hotelu, jak tylko wstaną i otworzą oczy wcześnie rano, to lecą z ręcznikiem nad basen, żeby położyć go na leżaku i sobie w ten sposób zarezerwować miejsce. To jest prawdziwa plaga w kurortach. No i jeden Brytyjczyk postanowił z tym zawalczyć. A w jaki sposób? Ono w taki, że wstał jeszcze wcześniej od innych i wszystkie te ręczniki, które już leżały na tych leżakach, posypał proszkiem swędzącym. No, zrobiła się z tego taka drobna kontrowersja, bo jedni pisali, że a, dobrze im tak, Januszom, ha, ha, ha. Drudzy, że no chyba jednak taki atak chemiczny to nie jest najlepsze rozwiązanie. Ciekawe, jakby spróbował na przykład rozwiązać kwestię parawanów nad Bałtykiem. Jakieś zasieki by kopał, czy co?

0: polsko-czeska kolaboracja w Meloradiu. Nicholas i Trips, Hard to be Humble. Piękny utwór, tak jak piękna zresztą nasza Polska jest.
1: No jest.
0: I przyciąga.
1: A, turystów przyciąga, no tak. No i w newsach o tym będziemy mówili.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Lubię cię jak lato, modelki Włodarski.
3: A ja lubię cię jak lato.
0: Ten numer punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc udałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MK Door, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bake Rolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4

0: kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
2: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
3: Volkswagen.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: O reklamie.
7: Autopromocja.
8: Sunrise.
7: To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen.
8: Sunrise Festival.
7: Zanim pojawisz się w koło

0: 96 FM.
1: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
2: Co jest grane w Koninie?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od sportowej propozycji. Już w niedzielę w Powidzu odbędzie się maraton pływacki. Może wziąć w nim udział młodzież od 14 do 17 roku życia oraz dorośli. A to wszystko na dzikiej plaży od godziny 9.30. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie. Teraz stand-up. Teatr Wielki w Poznaniu zaprasza na występ Igora Kwiatkowskiego. Zaprezentuje on program Introwertyk. Powie w nim o Biegosie w kinie, czarodziejów kuchni czy o tym, jak politycy czytają bajki. Start dzisiaj o godzinie 20. Bilety na wydarzenie są dostępne w internecie. Na koniec jeszcze zaglądamy do Konina. Tam w sobotę odbędzie się turniej siatkówki plażowej o Puchar Prezydenta Miasta. Rywalizację zaplanowano w formule par mieszanych, a udział mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 lat. Początek o godzinie 9 w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym Przystań Gosławice.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Zakopiance. W Libertowie ruszył kolejny etap budowy tunelu pod Krajową Siódemką. Trasa została zwężona do jednego pasa, mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Czeka nas pół roku trudnej sytuacji. Planujemy, że w grudniu kierowcy już pojadą dwoma pasami w każdym kierunku.
5: Korki mogą być tu w niedzielę po południu i codziennie rano. Polska coraz częściej wybierana jest przez turystów. Zeszły rok był rekordowy, jak pisze Rzeczpospolita. Z noclegów skorzystało ponad 28 milionów osób. A na zaplanowanie wakacji wciąż nie jest za późno. I tak na przykład nad Bałtykiem ceny w hotelach ze śniadaniem lub wyżywieniem zaczynają się od 315 zł za dobę dla dwóch osób.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Nad Bałtyk możecie też pojechać za darmo, bo Melo Radio wysyła Was na Sunrise Festival. Wszystkie szczegóły na meloradio.pl, a to jest ta godzina, w której przyda się nasz WhatsApp.

Blizzard i Weekend. To się pięknie składa, ponieważ no Weekend już za chwilę rozpoczynamy, więc mamy takie do was pytanie. Co można robić w piątek na literę B? Różne przykłady tutaj zostały rzucone w studiu. Adrian Nowak powiedział, że bałamucić, ale kogo to możecie go pytać już po 18. Można bawić się, można biwakować, można borować dziurki wiertłami udarowymi, jak koledzy przyjdą. Wszystko można. A co wy zaproponujecie? WhatsApp Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. Co można robić w piątek na literę B?

0: Tiesto i Bright Sparks w Melo Radio On My Way, a my jesteśmy oczywiście w drodze do weekendu. Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio i pytamy, co można robić w piątek na literę B. Grzesiek, jaka jest twoja propozycja?
1: W piątek na literę B. Badać głębokość szkła do drinków.
0: Można, oczywiście. Iza, co tobie chodzi po głowie w piątek?
2: Balować, bawić się bardzo bajerancko. Proste.
0: Bardzo dobrze. No i jeszcze jest Jędrula, co robisz w piątek?
3: Barabu!
0: Barabu!

0: Shimza, Fire, Fire w Melo Radio i na WhatsAppie Melo Radia też jest ogień. Pytamy dzisiaj, co można robić w piątek na literę B. Przyszła cała masa głosówek, za które dziękujemy. Hubert, co ty robisz w piątki? WhatsApp Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.
3: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
4: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
5: Volkswagen. Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Under Control to Calvin Harris w Melo Radio i mam nadzieję, że wszystko macie pod kontrolą, ale że ten piątkowy wieczór może spod tej kontroli odrobinę się wymknie. Tak wiecie, delikatnie, nie? Tak w miarę rozsądku. A skoro dzisiaj piątek, to pytamy was też, co można robić w piątek na literę B, Ewa?
1: Błaźnić.
0: Można się błaźnić, ja już to zrobiłem parę razy dzisiaj na antenie, tak jak chciałem zagrać na przykład wiadomość od Huberta, a puściłem sam sobie. Hubert, co miałeś do powiedzenia?
2: Piątek na literę B można robić bara, bara.
0: Dzięki.
3: Zawsze można się bardzo dobrze bawić z Melo Radio.
0: To zawsze jest dobry wybór. I jest jeszcze Julia.
4: Wiernie biwakować, błagając babyki, by błogosławiły bigot.
0: Boże. Here we go.

0: piątek na literę B można słuchać Bledki, albo raczej Bledki słuchać. To jest Tańcz i tak kończymy dzisiejszy Freak Fight. Adrian Nowak, siemano.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak to miło, ładnie, kolorowo, naprawdę.
0: No to kogo bałamucisz?
1: Brzydko powiedziałeś.
0: No to ty powiedziałeś.
2: Ale to przykład był wypowiedzi, przepraszam bardzo. To
1: dobra,
2: był...
1: dobra. O,
2: bardzo brzydko powiedziałeś. Co najwyżej pada od PlayStation, bo dzisiaj mam bardzo ambitne plany.
0: Czyli można brzydko mówić i bałamucić pada.
2: Tak, zapraszam na trzecie.
0: Yeah!

Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Kolin.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
5: Szukaj mnie,
6: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
6: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
6: Szczegóły na Facebooku.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Budujesz dom? Kompleksowe instalacje sanitarne z Art Dom w jednym miejscu. Wodkan, ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła, klimatyzacja, rekuperacja. Jeden wykonawca to jedna odpowiedzialność oraz gwarancja lepszej ceny. Wybuduj dom z Art Dom. www.artdomservice.pl. Art Dom. Lider montażu pomp ciepła Panasonic.
10: Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
11: Sprawdź u dealera Ignaszak. Modła Królewska, ulica Bursztynowa 35. www.ignaszak.pl.
12: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
15: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 18, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: I na początek dobry news dla kierowców. Według biura Reflex w przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen paliw. Niewielkie, ale jednak. Tak mniej więcej 5-6 groszy na litrze. Policja apeluje o rozsądek w sieci. Nie chwalmy się naszymi wakacjami w mediach społecznościowych, bo to zaproszenie dla złodziei, mówi Anna Baran z policji.
3: A jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem. Nie ma mnie w tym momencie w domu.
2: Warto poprosić sąsiada, by w czasie naszej nieobecności zaglądał do mieszkania. No to jeszcze gorąca Hiszpania i serio, jest naprawdę gorąca. Zbliża się tam druga fala upałów z temperaturami do 42 stopni.
1: Ja chyba jednak lubię Polskę, bo Polska
2: ja
1: jest super i Polska jest super.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: Uwielbiam to, że jesteśmy tacy energetyczni i w ogóle, a tak naprawdę wszyscy ziewamy godziny.
4: Bo ciśnienie chyba spada.
1: Nie wiem,
4: ale chyba rośnie. A nie wiem.
1: Ja też. Ja
4: się nie dzieje dziwnego.
1: Słuchaj, zaczynamy od miejsca 30. Odliczamy.
0: 30. Meloradia.
1: O, kojarzysz?
4: Wiesz, coś słyszałem jakoś tak przed chwilą, jakby to Bledka chyba, Tańcz.
1: To Bledka i Tańcz na miejscu 30 zgadza się, a z kolei na 29 kłania się Thomas Gray i jego no przeepicki Rumors. Lubię temu to totalnie. Podbijasz stawkę?
4: Poczekaj, jeszcze tak.
1: Dobra.
4: A, te takie.
1: Też lubię efekt wiertarki.
4: Bibi Rexa, Faithless, New Religion, 28.
1: Tego słuchałem, jak lamelę kładłem.
4: Mówię serio. O, musiałeś położyć wyjątkowo szybko.
1: Bo to jest bardzo szybka nuta. Może być wyżej, z waszą pomocą głosujcie na meloradio.pl, a my przechodzimy do miejsca 27.
0: 30. Meloradia 27.
1: A tutaj kłania się Gibbs, Dope Hubs i For Money i Vin, czyli coś dla motoryzacyjnych freaków.
5: W moich żyłach już nie płynie krew.
1: A i przepraszam, Adi z tej strony.

Miejsce 25. Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Tobi już jako bobas tak naprawdę uczył się grania na różnych instrumentach, no bo muzykalna rodzina. No i siłą rzeczy nie mógł tego uniknąć, też zaczął podążać tym muzycznym sznytem. A my podkręcamy tempo, 9 minut po godzinie 18, to jest 30 Meloradia i pędzimy dalej, bo na 24 plasuje się facet, który na swoich mediach społecznościowych, dokładnie na Instagramie, pochwalił się w formie karuzeli tym, co się fajnego działo podczas Aluna Festival. A mowa o nikim innym, Robin Schulz i jego Better Times, dzisiaj plasuje się na 24. Słuchajcie, róbcie głośniej, bo nutka, iście wspaniała.

0: Moonlight, Forge i Alabama Ten w Meloradio, 17 minut po godzinie 18. Miejsce 22. Wakacje. No i czas na coś nowego, bo dzisiaj piątek.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Mamy to, słuchajcie, powrót niesamowitej postaci muzycznej z zupełnie nowym singlem. Ja jestem ciekawy, czy pamiętacie może to? To oczywiście Juste i Turn the Lights Off, ale z dobrych wieści to Juste powraca. Nie sama, bo kłania się też Sam Harper, a ich wspólne dzieło Just a Little. No powiem tylko tyle, jak na moje to się rozegra bardzo porządnie, bardzo wakacyjnie. Będzie z nami na długo, premierowo dzisiaj.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Będzie można na to głosować po 20, także wiecie co robić, meloradio.pl.

0: Miejsce 21. Jakby to powiedział nasz sympatyczny ziomal Mikołaj. Halo? Zaraz będzie. O, tutaj, tutaj. No właśnie. Iben i Halo w Meloradio. Przypomnę, na 21. 30 Meloradia. Mamy 23 minuty po 18. Bardzo dużo liczb, ale o teraz od tego odejdziemy, bo słuchajcie, no czas pogadać o facecie z Ursynowa, który pięknie swoją karierą pozarządzał. Jest popularny, powiedzieć, że popularny to nic nie powiedzieć. Dużo facet osiągnął muzycznie, szczerze ja jestem jego fanem. Mowa o PZ-cie. No i tak się zgadał z Gipsem i For Money i powstało coś pięknego. Karnawał. Dzisiaj na miejscu 20.
1: 20.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji dnia psa. Rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
10: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: The Prodigy, Disclosure, Apache, Marlon Hofstadt i wielu innych. Trzy dni, jedno święto muzyki elektronicznej. Audio River Festival, 10-12 lipca, Łódź. Bilety dostępne na audioriver.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Słuchasz 30 Melo.

0: Ale Farben. I Body Talk Melo Radio to miejsce 18 i 3, 22 minuty do 19, tak podkręcamy tempo, ale Farben uchodzi za jednego z najbardziej charyzmatycznych producentów i DJ-ów na całym świecie. Po prostu wiecie, ma tę charyzmę, ma to flow, a my mamy dla was nową muzę.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i za to kocham piątek, piąteczek, piątunie, bo serwujemy wam to co nowe. Marlon Hofstadt, kłaniamy się nisko. Tomorrowland też serdecznie pozdrawia, bo to tam się właśnie między innymi z nim spotkamy. Party People to zupełnie nowy singiel od tego DJ-a i producenta. Ale to co mogę wam powiedzieć, faktycznie nie brakuje imprezowych ludzi na całym świecie, ale dzięki tej nutce będziecie szaleć i to tak mocno, że niektórym nawet amortyzatory w samochodach mogą zacząć skakać.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To też propozycja, można głosować po 20. Aż wydawczenia się zaczęły obujać tutaj.

0: Ale buja! Premierowo Maroon Hofstadt i Party People w Meloradio. Ja tylko daję znać, że z Marlonem to my się za chwilę spotkamy w Polsce, w Łodzi, dokładnie 10 lipca. Kto ma już okazję się tam pojawić, trochę zazdro.
1: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Miejsce 16. Mikolas, Trips i Hard to be Humble w Melo Radio. Trips wczoraj dodał storkę na Instagramie, że jest na masażu i tak, o Jezu, ja też bym chciał, bo tak z prawej coś kark boli, tak, ale nie tak mocno, ła! Tak podkręcamy tempo. A i jeszcze ważne info odnośnie pana Tripsa. Ogłosił dzisiaj swoją pierwszą trasę po zagranicznych klubach i pierwszy przystanek to... Tajlandia! No panie Trips, ja gratuluję serdecznie, bo my kiedyś tam rozmawialiśmy, że pan marzył o takich cudownościach, także no brawo, naprawdę, serdeczne propsy i gratulacje. Ale skoro mówimy o zagranicy, to przed nami miejsce 15, a tu plasuje się Bob Sinker, Kaiza i I Can Wait. I to jest nutka, która już w 1986 roku wojowała na listach przebojów.

Choć przyjaźnił się od 2022 roku, to dopiero teraz zrobili nutę. Miejsce 14. Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Mamy 7 minut do godziny 19. Słuchajcie, no i zbliżamy się do momentu, gdzie można śmiało powiedzieć, że jesteśmy już po połówce. Tak by wujek zażartował. Karolina, nie patrz tak na mnie, mam prawie 30 lat, mam do tego prawo. Po godzinie 19 odliczamy kolejne numery. Co będzie na 13? Zaraz się dowiecie.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
2: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No, sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
6: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
7: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
6: Szczegóły na Facebooku.
8: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: I robimy to z wielką radochą. Jest 19 na zegarach, ja jestem Adi. Siemanko, kolejna godzina 30 Meloradia. Zaczynamy. Miejsce 13, tam plasują się Modelki i Włodarski z piosenką Lubię Cię jak lato. Ostatnio ktoś mi powiedział, że powinienem używać SPF-u. Tak, Karolina? To SPF jest tak? Od upałów, tak? Ten? Karolina pokazuje okejkę. Ja się na tym nie znam, ale Lubię Cię jak lato na 13 i to jest naprawdę super. 3.

0: miejsce 11. Topic, Becky G i Sorry Papi. Tak, zagłosowaliście na meloradio.pl. Tak, zrzucam na was tę odpowiedzialność, to prawda. Nawet dobrze się z tym czuję.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No, dobrze, dobrze. Piątek, piąteczek, piątunio i 9 minut po godzinie 19. Czas na kolejne nowości. Mam nadzieję, że kojarzą państwo taką panią, która śpiewała Every time we touch, na na na na na. Ale nie patrz tak na mnie, Karolina. Chodziło o Kaskadę. I słuchajcie, ja mam w ogóle genialne wieści, bo Kaskada wypuszcza zupełnie nową muzę i Kaskada będzie w Polsce i to we wrześniu. I mówię poważnie. A jak brzmi ta zupełnie nowa nutka? Utopia. Możecie na nią głosować po 20. I powiem wam szczerze, sam jeszcze nie słyszałem. Przeżyjmy to razem.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak sobie myślę, no to jest miejsce 9 w ogóle, czyli Shimza i Fire Fire. I ja w wieku 15 lat to dłubałem gilę z nosa. Tak, nie powiedziałem to przez przypadek. Ja zostawiłem was specjalnie z tą informacją, ale Shimza w wieku 15 lat już zaczął się pięknie szkolić i tak naprawdę tworzyć muzykę, którą słuchamy dzisiaj. Fire Fire na miejscu 9. Można głosować na meloradio.pl i wybierać ulubione numery. Idziemy dalej. Na miejscu 8. Bardzo długo wyczekiwany numer. Repeated od pana Martina Garrixa i Eda Sheerana. Gramy to już teraz w Melo.

0: Prawda, że ładne?
1: To David Guetta, Milky Just The Way You Are.
0: No, ta nutka będzie na tegorocznym Tomorrowland na pewno, bo pan David Guetta się tam melduje, a ja pędzę z informacją, że mam dla was kolejną propozycję i to od bardzo sympatycznego połączenia. Axwell i Bon, Whatever Tears You On w Meloradio, gramy to i można na to głosować oczywiście, jak wam się podoba, do czego zresztą zachęcam po 20, meloradio.pl. A Axwell, ja tylko przypomnę, Sunrise Festival, tak, tam będzie i wy też.

0: Reklama.
1: You ready?
0: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
0: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
1: Restaurant is flooded.
0: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
0: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
0: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. Po reklamie.

Magnetic dzisiaj na miejscu szóstym, tak zagłosowaliście? Ja polecam ich piosenkę I Wanna, sprawdźcie w wolnej chwili. A na miejscu piątym plasuje się dzisiaj, no właśnie, uwaga, po pierwszej nutce wiem, że już zgadliście. Ale grzecznie jeszcze powiem, że to Anotar i Talk to You w Meloradio, 25 minut do 20. To jest 30 Meloradia i tutaj wybieramy te najmocniejsze numery, na które głosowaliście na meloradio.pl. Mówię o tym dlatego, że zbliżamy się do podium.

No i mamy to. Miejsce czwarte. Dub Dog Spezu Zarki. How does it feel, Melo Radio? 20 minut do godziny 20. Zbliżamy się do szczytu, ale zanim to jeszcze, no to będę miał dla was kolejną propozycję do listy. To wy oczywiście decydujecie. Jesteście pełnoprawnymi, odpowiedzialnymi za to uczestnikami, czy ten numer faktycznie wejdzie do głównego notowania. Nuta nosi tytuł Gravity i tu ukłaniają się Steve Aoki, Eli Aoki i Sasha. No to jedziemy.

Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls Molo Radio, to jest miejsce trzecie. A propos tego Sad Girls, jeżeli w waszym towarzystwie jest jakaś smutna dziewczyna, no to podejdźcie do niej, spójrzcie jej w oczy i po prostu powiedzcie: jestem tu, by posłuchać twojej historii. A teraz czas na miejsce drugie. Urzel, Moving to the Sun. Nie muszę chyba mówić, że to będzie na tegorocznym Sunrise Festival. I wy też tam będziecie, słuchajcie Melo po 21.

To daje Albi i Good Boys. 7 minut do 20. 30 Malo Radio dobiegła końca, ale spokojnie, bo przed nami jeszcze Before przed dobrym Melo! Punktualnie o 20.

dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... MediaExpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na MediaExpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

Na zegarach punktualnie 20. Siemanko, Adi po tej stronie, to jest Before przed dobrym Melo, rozgrzewamy się, no i dajemy wam dużo pozytywnych wrażeń na piątkowe imprezy. Zaczynamy, Sony Fodera, D.O.D. i Think About Us. Ale to nie jest zwykła wersja. Tutaj witamy serdecznie Lukasa Estradę.

Teraz sobie wyobraźcie, że leci ta nuta. Wy jesteście w klubie. Światła. I mowa jest o złym aniele. Bad Angel, Animal Lisa w Meloradiu, 15 minut po godzinie 20. Słuchajcie, czas przypomnieć wam numer z 2022 roku. Tu się kłania Umbus, który tak naprawdę występował, wiecie, na Tomorrowland, na Rock in Rio, Lollapalooza, Cream Feeds, Ushuaia na Ibizie. Także to jest facet, który dużo przeżył, a jego bratem prywatnie jest Fastboy, którego przecież gramy wam w Meloradiu. No i zagrają teraz też razem, taki rodzinny biznes, a podobno tylko na zdjęciach się dobrze wychodzi razem. Left and Right, gramy to w Melo, w Biforze.

to on, czyli Alan Walker w Melo Radio. I Barcelona, 29 minut po 20. Ale to w remiksie. Vicstar, dzięki za sztosnutę. Alan Walker będzie oczywiście na tegorocznym Tomorrowland. Część z was już wie, że śmiga razem z nami na tę magiczną imprezę, na to przepiękne przeżycie. I akurat występ Alana Walkera śmiało można zaliczyć do epickich przeżyć, bo każda ingerencja w muzykę Alana to jest tak naprawdę coś niezwykłego, wręcz kinowe wrażenia. Zresztą usłyszycie to z pewnością na antenie Meloradia. A że tak powiem, Speak of the Devil odnośnie Tomorrowland, David Guetta i Human, gramy to już teraz.

Moja ulubienica i w sumie też ulubieniec, którego usłyszymy w dobrym Melo. CI Rehab w Melo Radio Unstoppable. No przyznacie, że bardzo fajnie to brzmi. Tak biforowo. No, mamy 20 minut do godziny 21. Słuchajcie, teraz będę miał dla was wspomnienia z roku 2003, ale będzie pięknie. I powiem, w tym projekcie występuje też pan, który odpowiada za tę nutę. Tylko ja podgłoszę. Mowa tutaj o panu, który się nazywa Dan Balan, a chodzi tutaj o bardzo romantyczną piosenkę, która w zasadzie jej refren w wolnym tłumaczeniu to po prostu weź mnie. Ozon i Dragostea Dintei. Numa, numa jej.

facet, który świetnie udawał Jimiego Hendrixa. Czyli Bruno Mars w Melo Radio. I Just Might, gramy to. Ale w trochę innej wersji. No bo Austin Mills tu zadbał o to, żeby było bardziej imprezowo jeszcze. Słuchajcie, 10 minut mamy do godziny 21. Że tak powiem, zdolne bobasy i tygryski wiedzą o tym, że o 21 zaczyna się Sunrise On Air, a co za tym idzie, szansa na wloty na tę imprezę.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Tu Melo Radio, siemano, Adi po tej stronie. Rozpoczynamy Sunrise on Air. Trochę wcześniej, ale nie przejmujcie się tym, bo mam dobre wieści. Trzy podwójne zaproszenia będę miał dla was na 2 sierpnia. Jakby coś, to jest niedziela. Jeśli chcecie, to my chętnie pomożemy tak naprawdę w tym temacie.
0: Jest Sunrise on Air w Melo Radio.
1: Wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Dodam, jakie dźwięki z siebie wydacie? Czy to będzie och, ach, czy może jakiś organutan po roku na Madagaskarze? WhatsApp Meloradia, czekamy na wasze głosówki. Nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: To jest Sunrise on Air w Melo Radio, 13 minut po 21. I za dzisiejsze muzyczne show odpowiada DJ Mikro. No i jest pięknie, ale odnośnie Sunrise on Air to mamy ważne info do przekazania, bo mieliście zadanie do wykonania.
1: Sunrise on Air.
0: No właśnie, 3 podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 2 sierpnia, to jest niedziela, przypominam. Zadanie brzmiało, wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenia na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? Czy to będzie och, ach, czy może jakiś organutan po roku na Madagaskarze? Jessica? Chwila prawdy. Czekajcie, coś zepsułem.
2: Nie wierzę! W końcu, panie, wysłałeś moje modlitwy. Dzięki!
0: Nie ma problemu. Masz podwójne zaproszenie, także dziewczyno, gratulacje. A jeżeli wy też chcecie, no to do dzieła. WhatsApp Meloradia, tam nas szukajcie. Meloradio.pl, tam dokładnie będziemy. Do dzieła!
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: to jest Sunrise On Air. I tak to będzie mniej więcej brzmiało. DJ Mikro za heblami.
1: Sunrise On Air.
0: Już tylko dwa podwójne zaproszenia na Sunrise Festival na 2 sierpnia, a zadanie brzmiało. Wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie te podwójne zaproszenia na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? Czy to będzie och, ach, czy może organutan po roku na Madagaskarze? Michał?
2: Misiu, nie sprzątaj! Meloradio pozamiatało! Jedziemy na Sunrise!
0: Nie sprzątajcie, nie ma sensu. Już pakujcie się od razu. 2 sierpnia bawicie się razem z nami na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Brawo! No i daję tylko znać, że pozostaje nam jedno podwójne zaproszenie jeszcze do zgarnięcia. Jeżeli chcecie, no to zapraszam. WhatsApp Meloradia, a znajdziecie go na meloradio.pl. Trzymam kciuki!
1: To jest Sunrise On Air w Meloradio.

0: Sunrise Owner w Melo Radio i DJ Mikro. To jego set, za który bardzo dziękujemy, bo zadbał o mega fajową festiwalową atmosferę. O to chodzi!
1: Sunrise on Air w Melo Radio.
0: No właśnie, ja wiem, że czekacie. Pozostało jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 2 sierpnia, a zadanie, by zgarnąć te wloty, brzmiało: ladies and gentlemen, wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie, że wygrywacie podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Jakie dźwięki z siebie wydajecie? No to uwaga, mamy Roberta. No, Robert, powiem ci tak, jeżeli tak też faktycznie zrobisz na Sunrise Festival, to zbijamy pionę, ale mogę ci śmiało powiedzieć, że to podwójne zaproszenie jest twoje, także mamy to, komplet dzisiaj rozdany. Gratuluję serdecznie wszystkim zwycięzcom i mogę wam powiedzieć tylko tyle, że to nie koniec atrakcji, a wysłuchajcie Meloradia, bo coś mi się wydaje, że jeszcze będzie szansa zdobyć te magiczne wlotki.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: DJs on air. Melo Radio.
1: DJ Mikro, Sunrise on Air. No tak mniej więcej będzie to wyglądało już niedługo.
2: Here we are on the beach. There is music, people and the sun. Please listen to the funky sound of the sunrise of the dawn.
1: Dzięki bardzo, Adi z tej strony. Trzymajcie się.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. O reklamie.

0: 96 FM.
1: Welcome to Heartfelt Radio with Dobre Melo.